0: Slušajte radio Niško-Francuskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

2 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.